0: ngoRam. Phezwa bohlolo, phezwa bohlolo, phezwa bo, phezwa. Sazomna.
1: Man of the moment.

Lisa. Zima kufura zese zile pana papanika. Aswe mwile onjao. Bongi. Ndijinji Jesu. Kamsalo Amos Mahendere. Ronald Stone. Mangi jimino moya wa muya vuma. Nyabe ngisicho kanje. Kuzelelo ya makolo. Kwa tibona umoya uyavuma.

abuti voto a handi ai nende to zwa kuti ngabandesa ndikwaro pereza wote nonte nonse nonte ndikodi uno malisa ngambulichera vari vene pedzi nende vuwa eha aura na zvimwe ndosvika zvino oitira kuti zvichimbire zvakuti ngabandesa auna zvimwe ndikwaro merisa ndine ndine ebuka ndichida muchira nini mini guju guju guju guju guju guju guju guju injini yechitima injini yendege nerevini pedzi ai do auna zvimwe varevini pedzi nendovuwa chote wisdom nerevini vadhau vadhauwe zvikochimbirani vadhau nende zvikochimbira ngasituku ngasituku rikuya hone auna na zvimwe zvidholuga chimwe na chimwe chinachipinga chacho ti auna zvimwe ndendende.

día. Hoy es... Canindo. Oh, yeah, yeah. That's music. Yeah, kare, kare. Yeah, ina giza. So, kudi... No, no, si, chiru, ngona giza. Mbari, za, ini, nika. Kure, wano, faram, sabu, kanindo. And those all, tika. Kana, maka, chiru, raizo. Ngeza, wanzwa, mudobi. Ay, wakani. Kanindo. Reka. Ay, kuru, waka, taro, ya, kazi, so. Ay, waka. Mburu, wam, kuru, aru, wanichi, baka, chimo, chete. Zwiru, zwiru, chitatu, bo, bo. Ah, no bazi gama. Aba ndikura vadika. Ndano dzaka kuti munhu mbai momo kuti. Mukanindo kuti momo. Eizonzwe. Eizonzwe. Aba ndakupinda ini kuna John Anyango. Ndoka bonga kupinda mudodo pano zvinezvi. Akanindo singles correction. John Anyango.